0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchajcie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Co jeśli potrzebujesz drugiej szansy? Takie pytanie stawiamy sobie w dzisiejszej audycji Pełnia Życia. Któż z nas nie potrzebował przebaczenia i szczerej zachęty, by zacząć od nowa? Często jednak nawet ze strony ludzi nam bliskich łatwiej usłyszeć słowa krytyki niż otuchy. Jak jednak odkryjemy, Biblia tym, którzy zawiedli, oferuje zupełnie inną perspektywę. Fascynującą tego ilustrację znajdujemy w Księdze Dziejów Apostolskich. Czyta Zygmunt Karel.
4: Jeżeli wrócisz do 13 rozdziału Dziejów Apostolskich, przeczytasz o tym, jak powstawał pierwszy kościół w mieście zwanym Antiochią. Antiochia, tak. Powstał tam bardzo zdrowy kościół. Stało się tak dlatego, że spotkało się tam 5 bardzo silnych, zdolnych, naprawdę utalentowanych nauczycieli prawdy Bożej. Kiedy ów kościół się rozrastał, Duch Boży zwrócił się do jego członków i powiedział: dwóch z 5 nauczycieli musi odejść i pełnić dla mnie inną posługę. Mam dla nich specjalne zadanie. A konkretnie werset 2 mówi: wyznaczcie mi Barnabę i Szawła, bo tak wcześniej nazywał się Paweł. Wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do pracy, do której ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Spójrz jeszcze na 5 werset. Pomagał im Jan Marek. Wyruszyli na Cypr, który swoją drogą jest ojczyzną Barnaby. Głosząc prawdę, przemierzyli całą wyspę od wschodniego aż po zachodni brzeg. Stamtąd wypłynęli na północ, by dotrzeć do Pamfilii, do miasta Perge, które leży na surowym wybrzeżu obecnej Turcji. Odłączył się od nich. Znaczy to tyle, że się wycofał. W 15 rozdziale możesz przeczytać o tym, jak Paweł i Barnaba wrócili do Antiochii. Z 35 wersetu 15 rozdziału dowiadujemy się, że zostali w Antiochii, by tam nauczać Słowa Bożego. Jednak już 36 werset mówi nam, że Paweł zaczął się zastanawiać nad ponowną wyprawą. Wybierzmy się znów w drogę i odwiedźmy braci w tych miastach, gdzie głosiliśmy Słowo Pańskie. Zobaczmy, jak się mają. Tak zaczyna się ich druga podróż misyjna. W wersecie 37 Barnaba porusza kwestię, która, można powiedzieć, odrobinę opóźnia ich wyjazd. Weźmy ze sobą Jana Marka. Co na to Paweł? Paweł nie życzył sobie tego. To w ogóle nie wchodzi w grę. Sytuacja była patowa. O tym, jak się rozwiązała, możesz przeczytać w wersecie 39. Z tego powodu doszło między nimi do ostrej kłótni, tak że się rozstali. Czy powinieneś dać komuś drugą szansę? Czy ty, bo sam również potrzebujesz drugiej szansy, powinieneś ją dostać? No i czy brak drugiej szansy najzwyczajniej w świecie nie pogarsza sprawy? Pozwól, że podzielę się z tobą 4 wskazówkami, które mogą okazać się przydatne, kiedy musisz zdecydować, czy komuś potrzebna jest druga szansa i czy na nią zasługuje. Może najlepiej byłoby, gdybyś je sobie zapisał. To nie tak, że nie wierzę w to, że je zapamiętasz. Po prostu samo zapamiętywanie przychodzi lepiej, kiedy coś się zapisze. Dobrze, oto 4 wskazówki mojego autorstwa, które mogą być naprawdę pomocne w codziennym życiu. Po pierwsze, W trakcie jakiegokolwiek sporu zrób wszystko, co w twojej mocy, by poznać i zrozumieć punkt widzenia drugiej strony konfliktu. W trakcie jakiegokolwiek sporu zrób wszystko, co w twojej mocy, by poznać i zrozumieć punkt widzenia drugiej strony konfliktu. Wiesz, co mówi trzeci i czwarty werset drugiego rozdziału listu do Filipian? Niech każdy troszczy się nie tylko o swoje własne sprawy, ale także o innych. Zatem zrób wszystko, co w twojej mocy, by zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Wiem, że jeżeli ma się bardzo głębokie przekonania dotyczące jakiejś kwestii, tak jak miało to miejsce w przypadku Pawła czy Barnaby, jest to niezwykle trudne. Naprawdę ciężko spojrzeć na to z perspektywy innej osoby. Jednak dopóki tego nie zrobisz, właściwie nie masz szans na rozwiązanie konfliktu. Musisz czuć gotowość osiągnięcia jakiejś formy porozumienia. By uzyskać tę gotowość, potrzebna jest łaska. Potrzebna jest również cierpliwość. Niezbędna jest także odrobina obiektywizmu. Będziesz musiał przełknąć dumę i przyjąć do wiadomości, że twoja opinia, niezależnie od tego, jak bardzo jesteś do niej przekonany, niekoniecznie musi być właściwą, a już na pewno nie jedyną. Szczególnie, jeżeli postawisz się na czyimś miejscu, rozumiesz? Oto druga wskazówka. Kiedy racje obu stron są sensownie uzasadnione, poszukuj mądrego kompromisu. Jestem bardzo wdzięczny Lesliemu Flynnowi za wspaniałą książkę, która wyszła spod jego pióra. Nosi tytuł Wielkie walki Kościoła. Bardzo podoba mi się sam tytuł, ale to zupełnie inna kwestia. W każdym razie w książce, o której mowa, Leslie zaproponował kilka możliwych kompromisów, które można było osiągnąć w przypadku tego sporu. Posłuchaj głosu rozsądku w tej sprawie. Czy Paweł lub Barnaba, a może obaj panowie, wypracowali jakiś sensowny kompromis? Przecież zgodzenie się nań nie byłoby przejawem żadnej herezji. Nie chodziło bowiem o żadne kwestie doktrynalne. To bardzo celne spostrzeżenie. Ani Paweł, ani Barnaba nie byli heretykami. Spór dotyczył przecież kwestii wierności młodego Jana Marka. Nie miał nic wspólnego z kwestiami doktrynalnymi. Czy w związku z tym Paweł nie mógł powiedzieć: dobrze, powiedz mu, że jest nacenzurowanym. Jeżeli w ciągu pierwszego miesiąca się nie sprawdzi, będzie musiał wrócić do domu. To jest jakiś kompromis. Zabierzmy go ze sobą, ale musi mieć pełną świadomość tego, że tym razem musi nam udowodnić, że można na nim polegać. Ale to nie jedyny możliwy kompromis. Barnaba mógł przyznać, że w trakcie takiej wyprawy są im potrzebni najbardziej oddani pomocnicy. Mógł zaproponować, by najpierw powierzyć Janowi Markowi jakieś mniejsze zadanie, przy którym mógłby się wykazać i dowieść swojej lojalności. Oni w tym czasie mogliby wyruszyć w podróż, a kiedy doszłyby do nich wieści o tym, że Jan Marek dorósł do tego typu wyprawy, posłaliby po niego, by dołączył do nich po drodze. To również ciekawy kompromis. Ale przecież mogli też wspólnie wypracować plan awaryjny. Dobrze, zabierzmy ze sobą Jana Marka, ale niech nie będzie on jedyną osobą, która z nami pojedzie. Gdyby stało się tak, że Marek ponownie by nas opuścił, będzie jeszcze kilka osób, na których będziemy mogli polegać. Wyruszmy w podróż większą grupą. Kiedy racje obu stron są sensownie uzasadnione, poszukuj mądrego kompromisu. To dobre rady. Należy być kreatywnym. Wiem doskonale, że nie lubisz słowa kompromis, bo też powiedzmy sobie szczerze, kto je lubi. Ale umówmy się. Gdyby nie to słowo, nigdy nigdzie nie utrzymałoby się żadne zdrowe partnerstwo biznesowe. Jeżeli należysz do osób, które nie uznają żadnych kompromisów, to przykro mi to mówić, ale umrzesz potwornie samotny. Zatem powtórzę raz jeszcze. Kiedy racje obu stron są sensownie uzasadnione, poszukuj mądrego kompromisu. Zresztą żadne małżeństwo też nie miałoby szansy przetrwać bez kompromisów. Są one kwestią absolutnie kluczową. Jeżeli nie masz zamiaru godzić się na kompromisy, proszę, nie chodź na zbyt wiele randek i nawet nie myśl o zakochiwaniu się. Tak, akurat o tym mógłbym mówić naprawdę długo. Po trzecie, oto kolejna rada. Jeżeli konflikt nie ustaje, staraj się go jakoś rozwiązać, a nie trzaskaj drzwiami. Jeżeli konflikt nie ustaje, staraj się go jakoś rozwiązać. Mówiąc inaczej, nie rzucaj słuchawką w trakcie rozmowy telefonicznej. Nie wychodź nagle, rzucając na odchodne kilka przekleństw. Tak się nie kończy rozmowy. To nie jest zbyt dojrzały sposób radzenia sobie z problemami. Zrób, co w twojej mocy, by jakoś rozwiązać problem. Mam świadomość, że może to być bardzo, bardzo trudne. Może nawet nie będziesz w stanie tego zrobić. Mogą pojawić się również konsekwencje, które trzeba ponieść, by zadośćuczynić za błędy. Może stać się tak, że ofiarowanie drugiej szansy zaburzyłoby tę kolej rzeczy i odebrało temu komuś możliwość poniesienia naturalnych konsekwencji swoich czynów. Pozwól, że podzielę się z tobą przykładem własnego upokorzenia, dobrze? Kiedy byłem młodym chłopakiem, gdzieś na początku wieku nastoletniego, mój ojciec doszedł do wniosku, że każde z jego dzieci, kiedy jest już wystarczająco duże, powinno znaleźć sobie jakąś pracę poza szkołą. Ja pracowałem jako magazynier na zapleczu sklepu typu 1001 drobiazgów. Zajmowałem się wypakowywaniem produktów, które potem lądowały na półkach tego sporych rozmiarów sklepu. Byłem jedyną osobą zatrudnioną na tym stanowisku, a pan Hubbard, który pełnił rolę menedżera sklepu, całkowicie mi ufał. Zajmowałem się całym towarem, który był w magazynie. Kiedyś trafiłem na pudełka z piłkami do softbola. Mówimy o piłkach do softbola, tak? W ilości dużo większej niż realne zapotrzebowanie tego sklepu. Na co jakiemukolwiek sklepowi aż 9 takich pudełek po 12 piłek w każdym? No więc jedno takie pudełko ukradłem. Złodzieje są zwykle zbyt bystrzy, by kraść całe opakowania czegokolwiek. Moja metoda od razu okazała się bardzo głupią. Wracałem autobusem do domu i uświadomiłem sobie, że przecież gdzieś muszę ukryć te piłki. Widzisz, moja mama, pewnie podobnie jak twoja, była wszechwiedząca i wszechobecna. Ja myślałem, że jeśli schowam tę paczkę w szufladzie, ukrytą pod moimi spodenkami, może jej nie znajdzie. Oczywiście nie pomyślałem o tym, że to mama robi pranie. Następnego dnia, nim wróciłem ze szkoły, paczka pojawiła się na moim łóżku wraz z dołączoną do niej notką o treści: poczekaj, aż tata wróci do domu. Tamtego dnia naprawdę myślałem, że się zabiję. Próbowałem się tłumaczyć, mówiłem jej, że odniosę je do sklepu, że nawet nie ruszyłem żadnej z piłek. Usłyszałem tylko: ukradłeś je, synu, wstyd mi za ciebie. Jakoś w 5:30 Lord Darth Vader wrócił do domu. Nie, no żartuję, mój ojciec był wspaniałym człowiekiem. Jednak w głowie nie mieściło mu się, że którekolwiek z jego dzieci mogłoby zostać złodziejem. Zapakował mnie więc do samochodu i zawiózł do sklepu, w którym pracowałem. Pamiętam, jak wszedłem do niego i cały zapłakany stanąłem przed panem Hubbardem. Powiedziałem: panie Hubbard, ukradłem te piłki. Otworzyłem pudełko i dodałem: ale nie użyłem żadnej z nich. Znasz to, prawda? Ten moment, w którym zaczynasz racjonalizować, usprawiedliwiać się. Wszystkie są nieużywane, niektóre nawet mają na sobie folię. Wiem też dokładnie, gdzie leżały, więc mogę zaraz odnieść je na miejsce. Pan Hubbard zapytał: ukradłeś je? Zabrałeś je ze sobą do domu? Tak, proszę pana. Zwalniam cię, ale wynocha. Wyszedłem więc ze sklepu, gdzie w samochodzie czekał na mnie tata. Wsiadłem i zamknąłem za sobą drzwi. Zapytał, jak poszło? Fatalnie, zwolnił mnie. Wspaniale, powiedział mój tata. Zapytałem, jak to wspaniale? Synu, im wcześniej nauczysz się, że kradzież niesie za sobą konsekwencje, tym lepiej. Ciesz się, że na tym się skończyło. Mógł wezwać policję. Wróciliśmy do domu w milczeniu. Ja płakałem. Tak na marginesie, softball do dzisiaj niezbyt dobrze mi się kojarzy. Od razu po przekroczeniu progu skierowałem się do swojego pokoju, zamknąłem się w nim i postanowiłem spędzić tam resztę życia. Niedługo później, kiedy na zewnątrz dopiero zaczynało się ściemniać, rozległo się pukanie do drzwi. Tata powiedział, że musimy porozmawiać. Przeprowadziliśmy naprawdę poważną rozmowę. Ja otrzymałem bezcenną lekcję dotyczącą nie tylko tego, jak ważne jest, by mówić prawdę, by nie kraść, ale również tego, jakie konsekwencje wynikają z odwrotnego postępowania. Widzisz, gdyby ojciec od razu dał mi drugą szansę, krył mnie i pozwolił wyłgać się z tej sytuacji, tylko by mnie skrzywdził. W tamtym momencie nie potrzebowałem drugiej szansy. Potrzebowałem konsekwencji wynikających ze zła, które wyrządziłem. Jak powiedział mój tata, przecież możesz pójść do pracy gdzie indziej. Może lepiej nie wspominać, że wcześniej pracowałeś w sklepie pana Hobarta. Potem uśmiechnął się, przytulił mnie i powiedział, chodźmy do meksykańskiej restauracji, mam ochotę zabrać moją rodzinę na kolację. Pomyślałem, naprawdę? Odpuści mi? Tak właśnie zrobił. A nim poszedłem spać, upewnił się jeszcze, że wiem na pewno, jak bardzo mnie kocha. To bardzo prosta historia, której nigdy nie zapomnę. A kiedy pojawiają się przede mną jakiekolwiek pokusy, od razu wracam do tego wspomnienia z moim ojcem i panem Hobartem. Najlepszą rzeczą, jaką mogła mi się wtedy przytrafić, był brak drugiej szansy. Najlepszym, co mogło mnie wtedy spotkać, było usłyszenie – zwalniam cię, wynocha! Widzisz, mogę cię zapewnić, że w żadnej z prac, jakie miałem od tamtego czasu, już nigdy nie wyciągnąłem ręki nawet po centa, który nie byłby mój. A wszystko dzięki temu doświadczeniu z czasów, gdy dopiero wchodziłem w wiek nastoletni. Dobrze. Teraz, kiedy już opowiedziałem ci całą tę historię, mogę również podzielić się czwartą wskazówką. Jeżeli konfliktu nie da się rozwiązać, spróbuj zakończyć go w najmniej przykry sposób i pogódź się z tym, że obie strony mogą mieć różne zdanie. Jeżeli konfliktu nie da się rozwiązać, zrozum, że możecie się nie zgadzać, nie stając się równocześnie wrogami. Nie chowaj urazy. Nie przeżyj całego swego życia pełen nienawiści do kogoś. Pamiętaj, że w tle zawsze jest przebaczenie. I w kwestii tego przebaczenia powiem jeszcze jedno. Wykonanie pierwszego kroku leży zawsze po naszej stronie. Zawsze. Ale też pozwól, że powiem ci, że zdarzają się sytuacje, w których rozpad czegoś jest najlepszym wyjściem lub nawet początkiem czegoś dobrego. Mogą cię zdziwić moje słowa, ale niektóre małżeństwa nie powinny trwać. Chodzi mi o małżeństwa przemocowe, w których istnieje prawdziwe zagrożenie molestowaniem lub śmiercią jednego z partnerów. Ten z małżonków, który zda sobie z tego sprawę, powinien coś z tym zrobić. Pozwól, że dodam tutaj, że w taki sposób powstało sporo naprawdę świetnych szkół. Powstawały przez to, że oddzielały się od szkół, które zaczęły słabnąć. Nawet seminarium, którego jestem absolwentem, powstało w wyniku konfliktu, który z kolei był efektem długotrwałej erozji. Poprzednia szkoła stopniowo przestawała uznawać nieomylność Pisma, zastępczą ofiarę Chrystusa czy niepokalane poczęcie naszego Zbawiciela. Musiała zatem powstać szkoła, w której nauczano by tych właśnie rzeczy, taka, która przygotowywałaby do tego, by nie przekazywać Słowa Bożego w sposób wybiórczy. Czasem ze względu na różnice zdań w kwestiach doktrynalnych lub na przykład nieetyczne zwierzchnictwo musi dojść do rozłamu. Jeżeli posłannictwo, którego jesteś częścią i w które wierzysz, zaczęło się psuć, to należy coś z tym zrobić. Jeżeli jego pierwotna organizacja zboczyła z drogi, może należy się z niej wydostać. Zawsze zadziwia mnie to, że ludzie decydują się pozostać w kościołach, które zboczyły z właściwej drogi. Zostają w kościołach, z których nauką się nie zgadzają. To doprawdy niezwykłe. To właśnie skłania mnie do wspomnienia o drugiej kwestii. Jest mnóstwo zdrowych, wspaniałych kościołów, które powstały w wyniku rozłamu. wyłamały się z innych, niegdyś silnych kościołów, które po prostu przestały takimi być. Widzisz, kościoły zaczynają odchodzić od tego, do czego zobowiązuje je Biblia. Słowa Bożego nie naucza się już tak, jak należy. W związku z czym praktyka religijna staje się płytka i powierzchowna. W wyniku czego powstają nowe kościoły, które po prostu podchodzą do sprawy inaczej. Nie obrzucają przy tym starych kościołów błotem. Po prostu idą w innym kierunku, robiąc to, co uważają za słuszne. Niektóre zobowiązania muszą zostać zerwane. Czasem, kiedy dociera do ciebie, że nie możesz dalej trwać w sytuacji, która ci nie odpowiada, musisz pójść w innym kierunku. A może pozbawiono cię jakiegoś stanowiska, zostałeś od czegoś odsunięty. Widzisz, czasem strata jest prawdziwym błogosławieństwem. Zaufaj mi. Tej prawdy nauczyłem się od Nia Bejleja. Czasem to, co wydaje się być tragedią, jest prawdziwym błogosławieństwem. Tak na marginesie, nawet będąc już częścią innej wspólnoty, ciesz się z sukcesu poprzedniej. Niech ich radość będzie twoją radością. Wykaż się dojrzałością i zrozum, że Bóg może im przecież dalej błogosławić. Uwielbiam słowa doktora Boba Cooka. Bóg zastrzega sobie prawo do sięgania po ludzi o poglądach odmiennych od moich. Dobre, prawda? Bóg będzie błogosławił kościołom, które w niczym nie przypominają mojego. Widzisz, ja chcę należeć właśnie do tego kościoła, ale Boże plany obejmują więcej niż tylko ten kościół. Ja nie jestem jedynym, który występuje w jego imieniu. Niech Bóg cię broni, byś kiedykolwiek tak pomyślał. Są ludzie, którym pobłogosławiono na sposoby, o których bym nawet nie pomyślał, w kościołach, do których nigdy bym nie chodził. Jednak nie do mnie należy obrzucanie ich błotem czy szukanie u nich błędów. Uważaj, by się tak nie zachowywać. W takich przypadkach dojrzałość objawia się milczeniem. Jak już wielokrotnie mówiłem, to nie jest tak, że ktoś umierając zostawił świat w

0: I się w gniewie, ale i smutku. Wszak Paweł zawdzięczał Barnabie więcej niż komukolwiek innemu. Barnaba, rezygnując z towarzystwa Pawła, opuszczał z kolei człowieka o najgłębszej duchowości tamtych czasów. Czuć nutę tragizmu, prawda? Ale pamiętajmy o tym, że równocześnie realizował się tajemniczy plan Boży. Pochylmy głowy. Posiedźmy teraz moment w milczeniu, dobrze? Wiem, że poświęciłeś sporo czasu, by mnie wysłuchać. Może trwający właśnie konflikt pożera cię od środka. Może to on jest pierwszą sprawą, o jakiej myślisz, gdy rano wstajesz z łóżka. Może nie potrafisz pozbyć się go z głowy, kładąc się spać. Kiedy tylko ów temat wypływa na powierzchnię, automatycznie musisz dorzucić swoje 3 grosze, ponieważ sytuacja cały czas nie została rozwiązana. Czy możesz dać temu spokój? Czy przestaniesz w końcu fetyszyzować ten problem? Kto wie, może właśnie on jest powodem, przez który nie możesz rozwijać się duchowo. Może po prostu nie powiedziałeś jeszcze: wystarczy, koniec tego dobrego, muszę ruszyć naprzód. A może właśnie teraz, kiedy przysłuchujesz się słowom prawdy płynącym z Ewangelii, dociera do ciebie, że w sercu masz ogromną dziurę, pustkę, którą wypełnić może jedynie ten, który za ciebie umarł, ten, który nazywa się Jezus. Wstąpienie do kościoła nie sprawi, że zostanie ona wypełniona. Nie wypełni jej też obietnica poprawy. Nie załata to, że przestaniesz kłamać, oszukiwać czy kraść. Może to zrobić jedynie Jezus, który odwiedza posłuszne serca, które same zapraszają Go, by przejął w nich władzę. Wystarczy prosta modlitwa. Panie, właśnie w tej chwili przyznaję się do tego, że jestem grzesznikiem. Wyrządziłem mnóstwo zła, którego nie jestem w stanie naprawić. Dlatego potrzebuję Twojego przebaczenia. Nie potrzebuję drugiej szansy. Potrzebuję wiecznej szansy na to, by moje życie mogło zostać zmienione przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Biorę Go dziś za mojego Pana i Władcę. Jeżeli zmierzasz w tym kierunku, pozwól, że pomożemy podjąć Ci właściwą decyzję. W naszym kościele funkcjonuje poradnia duszpasterska. Pełnimy również inne rodzaje posługi, które mogą pomóc Ci w Twojej drodze do i z Chrystusem. Musisz jednak wykonać pierwszy krok i dać nam o tym znać. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystkie te rzeczy, których uczymy się, przyswajając prawdę zawartą w Twoim Słowie. Dziękujemy Ci za to, że jest ono tak wieczne, jak prawdziwe. Dziękujemy Ci za to, jaki mają wpływ na naszą codzienność, na to, jak funkcjonujemy, na naszą przyszłość. Uchroń nas, Panie, od martwych stref w polu naszego widzenia, które uprzykrzają życie innym. Pomóż nam zrozumieć, że życie polega na chęci rozwiązywania problemów, nie tkwienia w nich. Pomóż nam, gdyż nasze przekonania i opinie często nie pozwalają nam odpuścić, mimo tego, że często należałoby to zrobić. Wreszcie, nasz Ojcze, pomóż nam stać się wielkimi wybaczaczami. Obdarz nas umiejętnością wybaczania kolegom, synom, córkom, braciom, siostrom, przyjaciołom, byłym wspólnikom czy współpracownikom, innym wierzącym. Obdarz nas umiejętnością wybaczania, abyśmy mogli być Twoimi duszpasterzami w naszej własnej podróży misyjnej przez nasze własne życie. Modlimy się o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Była to trzecia, zarazem ostatnia część wykładu zatytułowanego „Co jeśli potrzebujesz drugiej szansy?”. pragniemy z radością poinformować, że treści prezentowane w wykładach z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Dostępne są w formie publikacji książkowej wydanej za pośrednictwem Aetos Media na zlecenie IFM.

www.radio.pl Polska. Książkę można nabyć na dwa sposoby. Otrzymać jako podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność Fundacji IFL Polska lub zakupić w sklepie internetowym www.aetos.pl. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl lub dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi mogą Państwo kierować również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Serdecznie dziękujemy, że towarzyszyli nam Państwo dzisiaj i zapraszamy na kolejne spotkanie z pastorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.